zona nditu kuchinga tie ni kubwalo la ndege tikalandila lendo nditi sangalalo nditu nkope zathu zosangalalicha nkope zathu nditu zomwe tulira tikalandila lendo kubwalo limeneli la ndege ndi chumwe icho ndimene makhalira ti amakafika lendo kuno kwathu.